Heißt du was, Jensa Schowoczaku hier, sind wir Runje bei Witanju hier, trošku przeradziu, ale najprede winujemy sokej szkujždu niedzielu, nikotrym powiedzczam zajszwo tydzienia. Wosema štoceči letne Mirko Domaška ze samskich Baslic je jako vjesnanosta nebelčanske gmene vuzvolene. Domaška je při Vulbach zajšu niedzielu, tutem druhým kole, 1,47% vosu dostal. Na přichodnom posedženju Nebelčanske gmenske rade konc oktobra chce nowe vjesnanosta potom šisa uzvožić. Zaradnijski zvjazk při kloštorskej vodže je vulbne podvožki krajnoradnemu zaradi přepodal. Za přepruvanje podvožku maja 4 tydženje kvile. A išče dalša povjesć z politiki. Serbski okresny radžičel frakcije CDU Alois Mikvaušk je svoj mandat budeskim okresnym semiku starobnych przyczyn dla złożył. Okresny semik prostwie punželu przywosowaše. Jeho naslednik Tobias Lipšno ma tež dziejowej skupinie za serbske należnosće sobu skutkovač. Serbska zakładna a Serbska wyższa szula Budyżin svičešte cv zajšły tydzień svoju 80. rocznicu założenia. Potesvom naša šula Čera, Dženca a Juce su so šulorio na šelakých stacijach ze staviznami kubanišća zabirali. Zajšvih mjesacach ižo nastahu bošoka, vustajenca a video. Štvort grano rozpravjachme, zo je gmenska rada slepo svoj hospodarski plan za leto 2026 jednovusne obsamknuva. Za investicije maja cokonje 2,8 milijonu euro k dispoziciji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowego strowotnickiego centruma. Dalej chce gmina slepo do tamniejszej woniowej wobory a szule inwestować. Za 108 tysiąc euro chce gmina serbskie kulturne centrum zanirować. Štvrtok večer potom bie na 70 osobu na zajenje nowej online platformy za honiovužijsku modžinu do rumnosťu tvorstva Fríze Korzemiu prikvatalo. Mies nimi v umielce regiona niedeši budeski mieščanosta Christian Schramm a organizátor rojo platformy za mod v umielstvo. Tuta nastane iniciativu honiovužijskih Rotary klubov. Webstrona jukupo.de ma młodych ludzi mies 6 a 19 leta mi narzeczeć, a rum za ich terminy, zariadowania, a też w umienu k temie w umiostwo skiczyć. A to runia štvrtok večer bie niemskie posłanstwo Praze kopate, składnostnie dnia niemskie jednoty jest tam svejdzień wotmił, też sakski ministerski prezident Michael Kretschmer tam bie. Sakska bie lica mienujce za wuotowanie svejdzienia czeskiej stolicy zamówita. Skupina astronaut bie tam namiestnie, so by hosćom z polityki a hospodarstwa, między drugim też prezidenty Českie Petri Paveli, z wieczornym koncertom serbsku hudźbu przedstawiła. Sakski minister za wobswit a ratostwo Georg Ludwig van Breitenbuch jest so piatk z niekak posta ratariemi a hejnikami regiona zetkał, so by so z nimi w aktualnych temach rozmówiał. Nukničanskie barace dyskutowachu między drugim jak może ratariam biurokratyczne zadziuki wolożyć. Do toho by minister von Breitenbuch Rocz Deku Reince a Smolic Biostatok Nuknice wopytał. Tak daleko po takim nikotre powieszcze zajszłego tydzienia, nitko jeszcze krótki polat na dżęsniejsze wiedro. Na toni w Łużicu su ustem roczele, słońca ma się dżęca ciężko so przedrzeć, ale miło przeważnie sucho wostać przy maksymalnie 20 stopniach.

0: Susan Hempelova spiewa Doribo Hitchhaj, to znacz idea za dżensnišu niedzielu damnu, nitko mam. Pola damy mienujcy do srednje Łużice, czornym komcu je tu tunkon cydzenia wulki swiedzień, tam krabatu mnie swiedzia miestem oprawdzie hižo tradicjonalnu domkowanku. A to, kajż kujż de leto tam, tež stojš to serbskim na jewiščču. Přičiny dosć se tam nitko votranja tež dojeć, jesi naš reporter Beno Šota praju. A je nitko runje tam live. Beno, što maja tam na jewiščču?
1: Daj, to je sluši se, ja mosto, to je sluši, če ju so ljudje opravdje sobu kolebaja ve Valčiku, rejuja, čumpaja. To ne su šte převele ljudje, tak vele može rec, to še jo trošku mestne, hač kuniš to so penji, runje so to hake šakotaruje opšet hodinu. Domkowanka, večernym końcu, a horiane na jewiszczu z dujonskiej hudźbu. Wotrania, runie posłane zęki tu słyszycie, a ludzie zaplacę, jakiś tu przejdzie. Ja stoję tu po dżerinie na dworze, naliwo wotmy bryza nowy dom. A runie won ladam na wulki mn, kiś tu stoi naprawo riana dekoracja. Kierp se tu leża, taki mały wózecz, krybelkacy wózecz, potem kwietki szutkane, żnieńska krona horeka stoi, to szo na dworze, a potem na łódce, na zelenej łódce, gdzie się chyba gdzieś je wiszcze stało, tam może dzieci są nie tylko rajkać, kus metać, tam ja uprawiam nieco z rynkami, może nieco rać, a dokoła wokoło, za tutymi domskimi. Je to išto stejništo, što sme to spiotované, to moje se došlo vladač, voptač, přimneč, uprobovač, až tu se potom trošku odpočneč, tu môže vyzvať v zadnom dome, tam, kde sú tiež núzniky, dobre, typické a znáte plince z čorného kumca se zesvodeč dač. Krásne vedro sú to skázali, úplne príjemné, milé tu je, žan vicik ani neduje, to je kaž tiež vytnik, kýž tam zade stejš, tuž kaž prane sa uznaje tu v čornom kumcu, tiež tu vytnik sa nemerčí, tak milé príjemné tu je. A kaž prane při také rajnčí hudžbe, dujanské hudžbe, sú to však dere sejdi a dere zesvodeč a netko dže do příšerných takto s horami. A ja sa potom tiež zase přizavím. No hoj, asi najprv raz to trošku ľubič dám tu v čornom kumcu.
0: Aj, daj si na každý pát ľubič. Beno Šota je dženca live v čornom kumcu, tam svieča domkovanku, hunie, kajž slyšiče z dujovskej hudžbu, horiane tam pískaja krajnčemu pivku. Za pohodžine šaltujeme potom zaso do čornom kumca Beny Šoče. Nitko je pidlk na 12.

0: Niektorych szkoli przydatnych poskitkach je wi.
1: Hej, my mamy so cywodniowskie poskitki. Tam są też wszelakie kiewe serbskie rzeczy, na przykład za skupinu szach. Myśmy wiele lat też robotiku mieli w serbskie rzeczy. Mamy też AG Drewo jeszcze, a my używamy poskitki Radworskiego Eksperyment Campusa, kiedyś nam przeco poskitki, że możemy temy wiecznej wódźby tam wobczywać, na przykład co szula jo cieczo letnika netko byli na Radworskiej Dworniszu, gdzie są oni ten projekt wodżita kiklebe, serbscy, respektywne dworyczne mieli. A każde leto w prynym a drugim szulskim tydzieniu przyjdzie jedna sobodziewarka od eksperymentkampusa k nam do szule a przewiedzie w każdej riadoni projekt Stroh Snedajn.

A po programie też jeszcze mimo niebie holaski hudziku jeszcze hać do nocy. Mieli są nie tylko mierzacze, zostrze to skomdzili. Wczęca macie jeszcze jedną możność sobie swiedzenski program wobladać, a z tym też nowostku, nową serbską reju Wuboka woda. Wod po ponia szturioch są znowa rejuje a swiedzi tu w SLA, a kowia tykans też zmierza.

Pomaj bo lubę przyposłuchaki, a lubi przyposłuchario serbskiego rozwosa. Wszystkie oczy czekają na tebe, a ty dawasz im ich jecz w prawym czasu. Z hesłom żniowo dżaknego swiedzenia witam was w utrobne na dżęsniejszej niedzieli. We wele wosadach swiedza tuczasne domkowanki, abo kajś co w ewangelskich wosadach praj żniowo dżakne swiedzenie. Tak je na dżęsniejszej niedzieli też nasza slepianska cyrki krasnie wupyszena z kwitkami, pfodami a żywidwami, kiż jutce do pulskie k potrzebnym swójbam nasze partnerskie wosady dowiezemy. A tyś dysz pola was cyrki dżęca snano nie wupyszena, tak przeproszuju was runie nitko w przypodniejszej hodzince, tyś snano za krytym blidom siedzicze, na poeziju psalma 104 słuchacz. Je to psalm, kiż krasność stworby Bożije wopspyła. Kwal knieza moja dusza, knieże mój Bożo, ty se jara wulki. Ty dasz żurwam w doach so wużorlicz, so wody mnie z horami bieża, so by szun skut na polu napojeny był, a zwierina so do wole napiła. Nad nimi siedza ptaki niebies, a spywa ja pod hausami. Ty maczysz chory z wysoka, ty nasycisz ziemiu z pwodami, kotrysz stworisz. Ty czynisz zo trawa za skut rostcze, a żito ludziom kwużitku, zoby klip ze ziemię wuwiet. Zoby wino zweseliło w utrobu człowieka, a jeho w obliczo riane było w odwolia. A klip posylnił w utrobu człowieka. Wszitko czeka na tebie, zoby im jecz dał w swoim czasu. Gdyż im dałaś, zbieraja. Gdyż swoją ruku wotyrisz, nasycza so z dobrym. Gdyż swoje w obliczo potajisz, tak so stróża. Gdyż im dych wozmiesz, tak zahinu, a budu za so pruch. Ty strzelesz swój wodych, tak so znowa stworia, a wobnujesz w obliczo ziemię. Knezi budu spiewać swoje żywe dny, a swojego Boha kwalić, tak długo kajś sym.

0: Teke nieos natebu, niotos lie. My słyszymy żyńca wet Sebastiana Elikowskiego Winklera, co za tym dniom sztyce. Potakem, bużo to wadmieniate program, rednie aż z czopadla.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Ojo wasz, Zisiec Sebastro!
0: A hose zachopio nasz program z czojenim zażysi. Węce w gumnie smyżynca, a tam zdrjaju rono jabłka.
2: Raz w nazymskich prozninach, z tymito a juro, dundawi po dwójki polni szczaszce, na kotarysz kszomie su rosli jabłuszczyny. Dwójko su je jużo wabili wielike jabłka. Hun jest i raska treba wie zalist sznabomy. Jabłka su wisali tak nisko, až steje moga vi zlaška do svojejo kapsu vutagaš. Mi to jo kusnu do svojego prednego jabvuka.
3: Toga se zube vukusaš, take tvarde su.
2: Jo von gronju, a jo svoj vodkusane kusk zasi uplunju.
4: I, te me nje slože.
2: Jo teke juro vovau, a jo hršju jabvuka dočave.
3: Tam na luce su veče jabluka.
4: Te pak služa ju golašo et stakemu.
3: To jo me šojadno, ten nas nizala pijo.
2: A z tih vatavi navuku knevitši jabuščcinje, na kotariš su visali redne žote jabuka s cervinimi lickami.
3: Zales na mojo ramje, a južo dosegajoš dolo od snjega loži.
2: Jo napinav tvustčiši mito menšega jura. To se ne odav mito dvojc razkazaš. Přisamem by mi ta spovalil, s takiju mocu jo juro skocu. Nepjavi na jogo ruce, a potom na metovi mocnej rameni. Južo su se jomu cervino lidska de jabuka smjali do oblica.
4: Mieto, vušač, natagam nama polnej kapse.
2: Jo juro vjasele zavuval.
5: Tak, tak.
2: Ste zasvišavi naraz za sobu dvimoki gvoz. Juro jo se tak uliknu, až jo zgubil balansu, a jo padnu do čave. Jabuka su se kulali z jogo kapsu. Zagolco ma jo stav gnes golaš.
5: Golca, gaš mate zase raz apetit na naše jabuka, potom targajte se je vo tamne jabuščine, te su lepše.
2: A jo pokazao na drugi bom. To nie by mi to juro vodzakuvavi.
3: Šekuju se.
2: A južo ste se zgubivi.
0: Uj, uj, uj, teke gaš rednje ugledaju, jadnorje plasuse do jabuka kšadnuš, to ne smijome. Ale za mauki sadove psikusk mam ho hišči spjucik za vas, ljubežuča agolciki.

Svitu žin za muziku. Co za myslicka? Ideja za ten międzynarodny akcijski žin žoslítk na US-amerikańskiego violinista Yehudi Menuhin. Słyszymy muzikaria ou ako solista koncerta za violinu a orkestr i mol opus 466 komponista Felix Mendelssohn Bartholdy.

Jehudi Menuhin jest zabierał w projekcie ze szakimi następnościami. Wesepnie ważne je było umiejętność ju spiechowanie muzykowego umiejstwa we szyknych zielach towarzyszności. Przy tym ją miał Menuhin takie nawet ma ideale UNESCO. Mier a przyjacielstwo miast z narodami, uwijanie kulturu, umiena na zgenieniu, a miast sobne przypezna się ich estetyckich getnotów.

Taki wielki nadauk niamerzo nichten zweno zieś sam. Organizacja, ketaraż szczycy za Światowym Dniem Muzyki, je miazy Narodna Muzykowa Rada, International Music Council. Żywiśna szczysto sedm astrziaścia je US-amerykański muzykowy wieromnostnik Charles Ziga naraził założyć miazy Narodny Muzykowy Instytut, z tym jak się na całym świecie koordynirować aktywity na pelu muzyki. To je była zapredka inicjatywa za mier, a za zbliżenie narodu. Z politickiego petperu US-diplomatie a brazylskiego muzykowego wiedomnostnika a diplomata Luis Eto Correa de Azevedo susesteju następnością obrosili na UNESCO. Na to, że UNESCO zgromadziła pet przewidom swojego tensasnego przedsedaria Jemi Tori Budé, żywiśnaściosto wesemasterziaścia ekspertu, aby obradowali w tej idei. Przytom su używali ustawki za Międzynarodną Muzykową Radu. Żywiś Astyrziaścia su założyli UNESCO urażowański gremium k przeszaniam muzyki. Biorą niewetwisne je Międzynarodne jej knieżarstwowej organizacje je przy głównym sedle UNESCO w Paryżu we francuskiej.

Już o przy założeniu międzynarodnej muzykowej rady suse zaprzygnuli niekotara aktyry, tak na przykład tege spela ludowej muzyki. Organizacja ma szake internacjonalne a nacjonalne struktury. Wena jo zastupiona we 150 krajach na szakich kontynentach. Ako międzynarodna muzykowa rada sama groni, zastupujo wena 1000 organizacjów a 600 milionów ludzi.

Regionalne kubki w Afryce a Europie zmężniu uwijanie regionalnych programów a aktivitu. Te regionalne rady su gremiem miazynarodneje muzykowej rady kęć przynosujuk uwisiu regionalneje agendy. Wenn idej stajś dostatka aktivity, ketarysz wetpowiduju petrybam, meżnościam a zamieram członku a partnerio miazynarodneje rady w ich regionie. Za Europu a Afryku są już tego wesebne transnacjonalne struktury. Afrykańska Muzykowa Rada, African Music Council na przykład, zasadziuje się miazy drugim za umienu miazy kulturami w Afryce. Jej cilio, cytat, ukrzusić centralną rolę muzyki w żywieniu narodu, spiechować afrykańską kreatywitu a podpierać umiejstwo ketarż znani we identycie narodu, a przynosuje k ich integracji. Sedło 2009 założone Afrykańskiej Muzykowej Rady je w Brazzaville w Republice Kongo. Werema 27 członków w głównym są to nacjonalne muzykowe rady wszakich

togajo jasne, aż jose muzykowe żywienie na afrykańskim kontynencie uwijało cało inac. Tradycjonalne muzykowe formy grają wielką rolę, a wiele rakość afrykańskiej popowej muzyki rozumnie opisowałaś, liebda zamierzasz. Wet tego szyknego dostania musowu w Europie przecy iści przemało. To samo płaści se wie za drugie światowe regiony. Trinity College w Londynie jose rozestajał z przestrzeniem, jak by to megali zmienić. A wen na przykład na razie zestajś za światowy dzień muzyki międzynarodną liścinu ze zjaseś titelami ze wszakich krajów, a ju rozszerjaś. A to se rozumieją, digitalne medie zmieżniją nam w pryncypie peznać każdy czas, każdy żanr muzyki. A szmegu tego muzykowe style z drugich regionów byś na ten part popularne, pokazują fenomen K-pop z Korei. Żyńca słucha cała generacja koreańską popową muzyku, a to tego w Europie.

Międzynarodna muzykowa rada Josewet swojego Nastasia zawizała używać szykne drogi za szerzenie muzyki. Każ czytamy akcyjski plan, nie możemy się pak dooborać za siścioju, aż Jose to w zinsaśnym czasu dopełnie zmieniło. Tam se powyda w koncertach, przednoskach, a ubiżowaniach, w kolaboracjach z drugimi szpartami, w radiu, telewizji, a casnikach. Wiele z tych przystupów liebda zinsa dojśpio iści w Europie młodszy publikum. W drugich światowych regionach z drugimi tradycjami a historyjskimi uwisiami na ten part liebda ubuził zajm za europejską muzykową kulturą. Wetom, aż się idea muzykowych rado upokazała jako dobra, a weni słyszają zinsa na przykład w Niemskiej k najważniejszym akterom na pelu muzyki, jose idea Światowego Dnia Muzyki liebda ustatkowała.

Słaby úspiech Międzynarodnego Dnia Muzyki ma také cenić z jego konkurencu, Fête de la Musique. Svěžin muzyki ma cało inakszy a wytwierjony zamiar. Każde lieto, 1-20 junia na dniu kalenderskiego zachopienka Lesia ustupują amatorskie a pewońskie muzykarie, performer na pelu muzyki, DJ a drugie w zjawnym rumie bez honorara. To se také kritizirujo, dokulaż przybiera za 6, aż muzykarie nie trybają za swoje żywo jeden honorar. Ale przede wszystkim w Europie jo ten koncept wielki úspěch. Zachopił Josef Fit de la Musique żywiś na 602 80 w Paryżu ze Swiżyniem na drodze. Miastem płaci wen jako niewietrzy muzykowy Swiżyń świata. Lietosa jota inicjatywa w Niemskiej zwieściła nowy rekord z więcej jako 180 miastami a gminami. 1,4 miliony ludzi su oglądali na koncerty. Na już 180 koncertach osobu statkowało 540 tysiąc muzykarków a muzykariów. W miastach jako Berlin susza Fête de la Musique Zinca do koncertowego programu miasta.

trebamy gledajući na to do całego Międzynarodny Dzień Muzyki, jo, ale jo drie najlepsze wetegrono. Z modernymi konceptami, a przedewszym z digitalnymi mediami, możemy ten prosty koncept lepta przyrównować. A tak Międzynarodny Dzień Muzyki zapiera się we głównym

Zistemi Zukami, Zcheshe Saishbe, Finale. Allegro Vivacissimo, Konzerta za Violino a Orchester D-Dur, Opus Pech Achijas, Chapecha Tchaikovskiego, jo koins naszego żyncajsznego muzykowego ustrzewania. Sebastian Elikowski-Winkler, jo pszetsta jo svetowe żyn muzyki, a jo był teke sam za mikrofonom. Ve šeknych muzikovych kusach jo grau violinist Jehudi Menuhin, pod kotaregož vjednistvom jo se svetove žen muziki zaožil. Komponiste tvorbo, akos čo svišali, so byli Felix Mendelssohn Bartholdy, Philipp Glass, Ernest Chausson, Ravi Shankar, Prior Reinier, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven a Jean Sibelius. Anint zmínime zase náš muzikový smír na serský pop Jana Winkleroyc za nás zpívá